0: Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł.

0: zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.
2: Bedeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.
3: Witam Państwa. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Wejherowski rynek, niemym świadkiem historii. Część druga. W poprzednim odcinku opowiedziałam Państwu o tym, co się działo na rynku, począwszy od XVII wieku. Był to oczywiście wybór wydarzeń, a każdy wybór jest subiektywny. Opowiedziałam między innymi o samosądzie nad domniemanymi rzekomymi czarownicami, o krótkim pobycie w Wejherowie królowej Ludwiki Marii i jej orszaku królewskiego w XVII wieku. Przypomnę, że Ludwika Maria była najpierw żoną króla Władysława IV, a potem Jana Kazimierza, tego samego, który naszemu miastu nadał prawa miejskie. Mowa też była o wkroczeniu wojsk generała Hallera na wejherowski rynek, o wymarszu z ziemi wejherowskiej ochotników na wojnę polsko-bolszewicką, o symbolicznym pogrzebie Józefa Piłsudskiego na rynku i o innych wydarzeniach. Dzisiaj opowiem Państwu o najpiękniejszej budowli przyrynkowej, o ratuszu, także o tym, co działo się na rynku w czasie okupacji i po II wojnie światowej. Ratusz został wzniesiony około 1650 roku. Mniej więcej po upływie wieku został przebudowany, a w 1839 poddany gruntownej renowacji. W 1906 zawalił się strop sali posiedzeń. Na szczęście nikomu się nic nie stało, radnych w tym czasie w sali nie było. Po tym zdarzeniu postanowiono cały zabytek rozebrać i zbudować nowy ratusz. Rozpisany został konkurs, zgłosiło się sporo kandydatów. Za najbardziej udane uznano dwa projekty. Jeden architekta z Berlina, nazywał się August Leo Czar, i drugi architekta z Sopotu o nazwisku Ernst Döring. Po długiej dyskusji oba projekty scalono w jeden i realizował go ów architekt z Berlina o nazwisku Czar. Ratusz został oddany do użytku w 1908 roku, a stylem przypomina zarówno budownictwo XVIII-wieczne, jak i, jeśli idzie zwłaszcza o fasadę, epokę późnego baroku. Ratusz był siedzibą sądu, tam odbywały się rozprawy sądowe, a w 1840 roku sąd przeniesiono do dzisiejszego gmachu starej prokuratury przy ulicy Sowieckiego vis-a-vis Geręta. W ratuszu miał też swoją siedzibę inny urząd, Straż Miejska, którą potem wyprowadzono do oberży, do zajazdu pod Białym Łabędziem. Ten zajazd stał mniej więcej tam, gdzie teraz są delikatesy. W czasie okupacji rynek, plac Jakuba Wejhera, nosił imię Adolfa Hitlera. Przypomnę, że Niemcy wkroczyli do naszego miasta 9 września 1939 roku, a już nazajutrz, 10 września, doszło do pogromu na rynku. Pod eskortą żołnierzy Wehrmachtu przyprowadzono pieszo z Gdyni

do Wejherowa dużą grupę polskich żołnierzy, obrońców Gdyni. W tej grupie jeńców wojennych byli także polscy policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej. Zaprowadzono ich na rynek i tam kazano im stanąć na baczność, wyciągnąć rękę w hitlerowskim pozdrowieniu i wysłuchać nadawanego przez megafony hymnu niemieckiego Deutschland, Deutschland über alles. Niemcy, Niemcy ponad wszystko. Pamiętajmy o tym, że ci jeńcy wojenni byli wygłodniali, byli zmęczeni długim marszem i musieli przez długi czas stać w takiej pozycji na baczność. A potem zaczął się pogrom. SS-mani, SA-mani i najbardziej fanatyczni Niemcy miejscowi zaczęli polskich jeńców wojennych bić, kopać, przewracać na ziemię, lżyć ich, pluć na nich. SS-man, który dowodził tą masakrą, powiedział do ludzi, którzy zebrali się wokół tego ponurego widowiska: kto ośmieli się pomóc jeńcom, skończy w obozie koncentracyjnym. W tym czasie na rynku znalazła się mieszkanka Wejherowa, pani Małgorzata Kanczkowska. Przyszła ze swoim synkiem Henrykiem w wózku. Nie mogła patrzeć na to, co się dzieje. Przedarła się przez tłum gapiów, mimo gruźb SS-mana, zaczęła jeńców, skatowanych jeńców, podnosić z ziemi, ocierać im krew z rąk i twarzy i szeptała im do ucha jakieś słowa pocieszenia, dopóki nie została bardzo brutalnie odsunięta przez SS-mana. Skatowanym jeńcom wojennym kazano ustawić się czwórkami i poprowadzono przez miasto do więzienia. Tam na dziedzińcu więziennym kilku od razu rozstrzelano, między innymi policjanta Wikieła, Aleksander Wikieł, policjant polski, i Józefa Nowaczyka. Był to przodownik Straży Granicznej z Zamostnego, a Zamostne to była wtedy granica polsko-niemiecka. Ci dwaj ludzie, ci dwaj jeńcy wojenni szczególnie mocno ucierpieli, byli cali zakrwawieni. Po rozstrzelaniu kilku przyprowadzonych jeńców, ich ciała wrzucono do śmietnika więziennego, a potem wywieziono i pogrzebano w lesie koło Piaśnicy. Kilka dni później SS-mani na wejherowskim rynku palili książki. Pomocnicy SS-manów znosili książki z przyrynkowej księgarni, z księgarni bałtyckiej przy ulicy Sobieskiego, z biblioteki prowadzonej przez Towarzystwo Czytelni Ludowych i z innych książnic. Jeden ze świadków palenia książek polskich na rynku w czasie okupacji, Alfons Kruszyński z ulicy Świętego Jana, już nieżyjący, powiedział do mnie, że słyszał, jak jeden SS-man, wrzucając kolejne egzemplarze do ognia, powiedział do kolegi: to ci Polaczkowie umieją czytać? Pastwą ognia padł także cały świeży nakład sztuki teatralnej księdza Bernarda Sychty, podam tu tytuł po polsku, Budźcie śpiących. Niemcy kazali sobie ten tytuł przetłumaczyć i uznali, że jest buntowniczy i prowokacyjny. Budźcie śpiących. Tu na zdjęciu widzimy księdza Bernarda Sychtę z okresu, kiedy był maturzystą wejherowskiej Gamai, czyli przedwojennego gimnazjum. Do ognia wrzucono także cały świeży nakład zbioru opowiadań kaszubskich Leona Ropla. Widzimy go tu na zdjęciu. Zbiór nosił tytuł Na jantarowym brzegu. Oba nakłady, oba tytuły były

0: przygotowane przez znaną oficynę wydawniczą w Wejherowie, oficynę Alfonsa Patera, którego tu widzimy. Książki polskie palono także w innych miastach. Opowiedziała mi pani kustosz Muzeum w Kaliszu w Wielkopolsce, pani Anna Roth, że w ich mieście znajduje się jedyny pomnik książki, jedyny taki na świecie. Książki zamordowanej, książki prześladowanej, książki męczennicy. Bardzo mnie to zainteresowało. Postanowiłam dotrzeć do tego pomnika i za chwilę zobaczą Państwo króciusieńki fragment mojego ulubionego cyklu telewizyjnego pod wspólnym tytułem Zaproszenie. Posłuchajmy, co mówi redaktor Wojciech Nowakowski. Zobaczą Państwo także pomnik książki w Kaliszu, pomnik w kształcie rozłożonej księgi z Mosiądzu. Popatrzmy i posłuchajmy.
1: Pomnik książki. Jedyny na świecie. W tym miejscu hitlerowcy zniszczyli tysiące woluminów z bibliotek publicznych Kalisza. Kolejny przykład barbarzyństwa rasy panów.
0: Proponuję, żeby i na naszym rynku powstał pomnik książki. Książki polskiej palonej w czasie okupacji. Tym bardziej, jak Państwo widzieli, taki pomnik zabiera tak niewiele miejsca. Nawet wyobrażam sobie już taki tytuł. W tym miejscu, w czasie okupacji, we wrześniu 1939 roku, hitlerowcy palili polskie książki. I to rozbudzałoby wyobraźnię młodszego pokolenia. Zaczęłyby się pytania i dowiedzieliby się może czegoś nowego o tym okresie naszej historii. Innym ponurym wydarzeniem na rynku wejherowskim było przemówienie Alberta Forstera. Forster był namiestnikiem na okręg Gdańsk, Prusy Zachodnie, panem życia i śmierci ludzi na tym terenie. Miał swoją siedzibę w Gdańsku. W Wejherowie przebywał kilkakrotnie, ale najbardziej zapamiętano ten dzień, kiedy przemawiał z balkonu wejherowskiego ratusza, waląc pięścią w blat balustrady, wrzeszczał do Niemców licznie zebranych na rynku. Wasze ręce oddaję Polaków, róbcie z nimi co chcecie. Musimy tych wszawych Polaków wytępić. Ausrotten, wytępić, od kołyski począwszy. I znowu w wasze ręce oddaję los Polaków. Było to przyzwolenie na zbrodnie ludobójstwa w Piaśnicy. Na pierwszym zdjęciu widzą Państwo Alberta Forstera wychodzącego ze starostwa przy ulicy 3 Maja. Nasze miasto było wtedy Neustadt, a starostwo nazywało się Landamt. Wychodzi od Heinza Lorenza, który tutaj był w czasie okupacji starostą i zmierza właśnie w stronę rynku. Na drugim zdjęciu widzimy Alberta Forstera, witanego przez młodzież Hitlerjugend. I na kolejnej fotografii żałosny koniec zbrodniarza wojennego kata Piaśnicy pod eskortą jest prowadzony na salę sądową. Przypomnę, że jego proces toczył się w Gdańsku w Wrzeszczu na sesji wyjazdowej. Albert Forster, Gauleiter, został skazany na śmierć przez powieszenie, a wyrok wykonano w 1952 roku w więzieniu Warszawa-Mokotów w 1952 roku. 12 marca 1945 roku Wejherowo zostało wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. Pierwsze dni wolności były bardzo radosne. Nikt wtedy nie myślał kategoriami PRL-u, UB, komuna. Ludzie

cieszyli się, że skończył się hitleryzm, nastał pokój, skończyła się wojna, Hitler kaput, że można mówić po polsku i nie być za to aresztowanym, że skończyły się egzekucje. Tutaj przede wszystkim myślę o Piaśnicy. I skończyły się obozy koncentracyjne. Ludzie się cieszyli. Pamiętam taką scenę, ciągle mam ją w oczach. Kilku młodzieńców weszło do domu towarowego na zachodniej ścianie rynku i wyniosło stamtąd kilka damskich manekinów. I zaczęło z tymi manekinami tańczyć na rynku. To taki bal manekinów. Tańczyć z radości, że wojna się skończyła. Żałuję, że tej sceny nikt nie sfotografował. Ale już kilka godzin później, tego samego dnia, doszło do dramatu. Żołnierze radzieccy podpalili kilka zabytkowych kamieniczek na rynku. Niestety podjudzani przez miejscową ludność, przez niektórych obywateli. Powiedzieli do Rusków, tutaj mieszkali Germańcy i to wystarczyło. A w tych zabytkowych kamieniczkach mieszkali nie tylko Germańcy, ale także Polacy, Borkowscy, Krajewscy, inni kupcy, Lemkowie, którzy byli zupełnie spolszczeni. Z dymem poszło 5 zabytkowych kamieniczek na północnej ścianie rynku. Widzą Państwo na zdjęciu, tak? Ta ściana północna, gdzie teraz są arkady, wyglądała przed podpaleniami. I podpalono także kamieniczki na zachodniej ścianie rynku. Po zakończeniu wojny przez pewien czas na rynku był postój autobusów. Widzimy to w tej chwili. A obok stała stacja benzynowa i niewidoczny na zdjęciu kiosk, gdzie sprzedawano pierwszy numer Dziennika Bałtyckiego. Jeszcze w marcu 1945 roku na rynku został założony cmentarz żołnierzy radzieckich. Położony był w zachodniej części rynku, blisko delikatesów. Pochowano tam 728 żołnierzy radzieckich. Zwłoki pojedyncze zbierano z mogił polowych, pojedynczych mogił polowych wokół naszego miasta i tam pochowano. Potem znaleziono jeszcze kilka zwłok. Przy cmentarzu żołnierzy radzieckich stał pomnik uwieńczony czerwoną gwiazdą. W 1948 roku żołnierzy radzieckich ekshumowano i pochowano na cmentarzu, obecnym cmentarzu żołnierzy radzieckich w Śmiechowie na wzgórzu przy ulicy Księdza Roszczynialskiego. Ponieważ brakowało po wojnie ciężarówek, część zwłok przewożono chłopskimi furmankami, a przy ekshumacji zatrudniano więźniów z tutejszego zakładu karnego. W 1953 roku, tuż przed aresztowaniem, przyjechał do Wejherowa prymas polski kardynał Stefan Wyszyński, entuzjastycznie witany na rynku. Widzimy zdjęcie z powitania prymasa. Potem kardynał Wyszyński przyjechał jeszcze raz do Wejherowa w 1974 roku i to zdjęcie już jest, pochodzi z jego pobytu na Kalwarii Wejherowskiej. Ale kardynałowi Wyszyńskiemu poświęciliśmy swego czasu cały program. W 1958 roku w drzewo rosnące blisko fary uderzył piorun. Mamy tu historyczne zdjęcie, widok rozpłatanego piorunem drzewa. Otrzymałam tę fotografię od nieżyjącego już Mariana Pola, wieloletniego prezesa Związku Inwalidów Wojennych w Wejherowie. Drzewo przypominało pochodnie. Obawiano się, że płomienie przeniosą się na farę i zabytkowy budynek obok, ale miejscowa nasza wejherowska straż

pożarna szybko pożar zlokalizowała. Przy okazji wspomnę o nieco analogicznym wypadku. Otóż wiele lat temu w kościele Świętego Krzyża w Jeleniej Górze

Na wejherowskim rynku stanęła osobliwa fontanna, dwa niedźwiedzie polarne, niewymowną częścią ciała odwrócone w stronę ratusza, co wywoływało ogólną wesołość i pobudzało wenę twórczą miejscowych satyryków. Niedźwiadkom towarzyszyły pingwiny. W 1982 roku to arktyczne zoo zostało z rynku usunięte, eksmitowane. 25 kwietnia 1986 roku wybuchł czwarty blok reaktora w Czarnobylu na Ukrainie. Serce zniszczonego reaktora płonęło przez 10 dni. W 1989 roku, w trzecią rocznicę katastrofy w Czarnobylu, odbyła się w Wejherowie wielka manifestacja, protest przeciwko budowie elektrowni jądrowej Żarnowiec. Manifestacja była poprzedzona mszą świętą odprawioną pod gołym niebem przed farą, a potem 6 tysięcy ludzi przemaszerowało przez nasze miasto, nieśli transparenty, których napisy też były protestem przeciwko budowie EJZ i wznosili okrzyki. Pamiętam taki okrzyk: Żarnowiec, grobowiec. Tę manifestację zorganizował franciszkański ruch ekologiczny. Rok później odbyła się znów manifestacja przeciwko elektrowni, tym razem przed ratuszem. To zgromadzenie było połączone z kampanią wyborczą, a organizatorem był Komitet Obywatelski Solidarności. Fachowcy powiadają, że prądu starczy nam w Europie zaledwie na 15 lat i że trzeba zbudować 170 elektrowni jądrowych i że, tak twierdzą niektórzy naukowcy, że nie należy się sugerować Czarnobylem, bo była to wyjątkowo prymitywna elektrownia. A kiedy się mówi fachowcom o energii alternatywnej, słonecznej, wiatrowej, to niektórzy mówią, ale nie zawsze świeci słońce i nie zawsze wieje wiatr. W 1991 roku na rynku odsłonięty został pomnik założyciela naszego miasta, Jakuba Wejhera. Pomnik postawiono wedle projektu artysty plastyka profesora Sławoja Ostrowskiego, a odlew wykonano w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika był najpierw Józef Węsierski, a potem Edmund Kamiński. Pomnik poświęcił biskup ordynariusz Pelpiński, profesor doktor habilitowany Jan Bernard Szlaga. A na odsłonięcie pomnika przybyli z Warszawy potomkowie Jakuba Wejhera, Mariusz Wejher, jego córka Teresa i wnuk Krzysztof Jakub. 5 czerwca 1999 roku na sopockim hipodromie papież Jan Paweł II dokonał aktu koronacji obrazu Matki Bożej Wejherowskiej. Nazajutrz 6 czerwca na rynku wejherowskim odbyła się wielka uroczystość powitania obrazu Matki Bożej Wejherowskiej. Widzimy to tutaj na zdjęciach, a w 2000 roku wyszła cenna publikacja o wizerunku Matki Bożej Wejherowskiej. Autorem jest ojciec dr Adam Ryszard Sikora. 4 dni po śmierci Jana Pawła II na wejherowskim rynku odbyły się wielkie uroczystości żałobne. Mszy świętej koncentracji.

celebrowanej przewodniczył metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Ponieważ tematem dzisiejszym był rynek i to, co się na tym rynku działo, chcę przypomnieć, że historyczna nazwa rynku, plac Jakuba Wejhera, została przywrócona w 1990 roku. W czasie okupacji był to plac Adolfa Hitlera, na początku lat 50. plac Józefa Stalina, potem przez długie lata plac Armii Czerwonej i znów jak przed wojną mamy plac Jakuba Wejhera. I tutaj dodam taką ciekawostkę. Otóż w Łowiczu, to jest województwo łódzkie, znajduje się rynek trójkątny. Jedyny taki rynek w Polsce, a może i w Europie. A w Pułtusku, w województwie mazowieckim, jest jeden z najdłuższych rynków na świecie. Rynek ciągnie się prawie na pół kilometra, a na środku rynku jest wieża, a w wieży mieści się Muzeum Regionalne Pułtuska. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama. Norda.

Łe paunu czerliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgył dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści. W pryze a doma. Mnie sąd styczeń ju dnicilka w drudzi był połowie, a czorliści pryć jeś w pryze sedzył sowcynowie. Leżiąc cążko zasmucony na drewniany precie, meslił nieros we swych stronach i we luby hecie, wtórny tęskni za nim ziona z córeczką i senem. Często ci głębrzankłet kluci przebudził nad renem, a dozorca mocno łając nagunił do wstani. Ni mógł długo sa niebłerok strzymać łed płakani. Zbany kłede tam na frysztek, przed nim płesta wiele, chleba, ciej pół fuinta dale, to ju było wiele. Gwetowony le na łebiot, tegłe myst tak małe, że dopiero hapetykły płetim sa dostało. Na noc musiał biedny rebok chłassa bez wiecierzy. Tak szło panu czerliści mu wny wiązenny wieży. Więc tyś nie rozbidok wzdechł za zioną tęskliwie.

0: Wtórne jegłe doma zawde krmniła zieczliwie. Wsiedkłe, łecim lewiedzała, zimu śmakowało, kłebice skłe do jedzeń jemu płedowało. Cie to jaką tłustą reba, cie kluści z ikramy, cie to pańtuch, cie smażone jaja ze śperkamy, cie i na myltech ciasam w pyrą nie przesiedz z jezora. Płet pierzno mu chlewała jodło do wieczora i nie jadła sama prandzy, jasi łęb był doma, by no lepiej śmakowało i mraza łebuma. Tu nie przyńdzegłe płeselec w te więzenny ssane, gdzegłe za nic neły krutny wsadze łepłagane. Jakże tam sałe na mrtwi, skwernowiju skarte, jak z nim sobie płestum piełem niemcie skazaziarty. Może łena tyś przejedze, aby go retować, by nie musiał niedowinnie w pryze płekłytować. Taci mesle cierliści mu krązie po głowie, ciej niebłerok sedzeł w pryze w płemłerścim cynowie. Tak nie jeden muś so żoną przeboci w niedoli skwerno jeno w świece bida dobrze mu przesoli. Pucinają płece siają kłębie te lewy, puty źródny trości nie są nadto do kućlewy. Ale skwerno ty łepieci mąż się z nie zabraknie, to łen nieros sana pragnie i nieros załaknie. Bieszcza sobie chłopę, przykład z pana cierliścigłe, by juwaju nie spotkało ciasa, co stacigłe. Mojezie kunseć ksą bandze ta płed nosem usmniechac, ale wej i łen nie myślił, że tak bandze wzdechac. Wiedzą jednak, że tam bosia łenim jeś pamiante. Za to, że mu mniłe z zione w jedno była swianto. Ale wa, co ze ziona my kunsk zieje ta luzno, jeś bandze ta mezie wzdechac, ciej bandze za późno. Ciej łewaju wasza białka ju nie bandze dbała, to za stary grzyche głeszkłe bandze ta płakała.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.

0: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.

0: Słuchać radia Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.
3: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
4: Tymczasem przeszły słuchy przez folwarku bruma, że przejechał nowy gwest i stanął kule doma. Te ju kłenie wchli w zale, a ju ima dale sepni. Sano jak w kupurstwie, belno w zwykłu miele. Sądza nie chcą jak inny przebelcum bedować, żeby kłenie tam ziedom do gostyństwa dawać. Służebni nie śle witac, le nie mesle nie jak, że w tej checie usądze służą tak belejak. Służebny zdają, nigle wejści są oblecie, bo robi ters wicierza, często był ten hecie. Łen pana zastępuje, łen jak pana nima, miał w swoim zwykłu gosty bawić i przejimać. Dale ci pańści krewne i ta ci drech do domu. Ciej łyzdził głosca, tej siedł w dobro płe krejomu, łen nie mógł na zetkanie nic w tacim dzibrunie. Niedzylny liwk tej wdył, chłódkłe jak był w stunie. Przerechtowuny z rena, błe drena wiedzą, że prze...

вечеря, банде за жмон гвес седзу. Понуещи с дыля плезну, раунце розкшижову, а с кшика ризовник циску и цалеву. Зача сам та хуткве, смешуны розмуева. Вхтернидзе ест чиле лат, хцеле замкнут в слева крутчи и помахтуни. В цик гытчи, пытанию, волани, вздыхани, навигуе вытанию. Czy so pan wejść ju dost wepitu, nagadu, tej w końcu dnia widzę je hewłe opływiadu. Jak belno Tadeuszu, powej tak płezwali bejna, chternemu miono kwestu szkłowści dele, na pamiątka, że łebcia słejne są urodzu. Jak belno Tadeuszu, że te są ugłedzu do dumsińc, czyj my mumy prawie pannów wiele, Strajulk myśli wnetk, tobie wyprawić z wieseli. Je w cim wybierać u nas, lectwo trójni telu, na granicni sądę, łed dni pyra są zbieru, dli skończeni storygły z paną gryfu sferu. I są pun gryf, mówi trup się jechać do dweru. Płetkłe mezi, jutu jest białku i córkama, Tymczasa młody śle w las, bawić za flintama, a stury i biłeczni śniwłe łebzyrają, kol lasa, i tam gwest na młodych ciekają. Kujmy tam, żele te chceś, a mdy na maduni wnet płetkac płetkły mrstwły, streja damet czuni. Pon wejści, Z Tadeusią idą płedla z drogu i tak jeść do łele nagadać, co nie mogą. Słońce u ostatnich końców nieba dochłodzeło, mnie młecno, ale siedzi nigle w dzień świcyło. Co jest czerwienioni, jak ta skarnia gbyra zdrowigłe, co do beti mu u ostatnia tura robłete i idzę spać. Jukrąg parmieniawi spuścił sam na wierzch bueru i da ci smrok mgławi wsteskające sam w ciepę i wietę w ci lasa. Zresigły. Czysto zliwy jakby w jedna masa. I bór czerni sa na sztut zomku grumistygłe, nad nim słońce czerwłani łegniścia pełnigłe. W nim Zapadło wsiór często. Midze gałązama, dało łisk jak wit, midze łecielnic szparama i zgasło. Tej wnetk seźbę gromadą zwolniący, w zbłeżach i ne grableska cygnioni, płełące ucechły i stanałe. Jak punsan za kyzie. Uniegłe za dnia kuńczą pruca gospodarze. Pun świata wi, jak długo porobić płet trzeba. Słońce jegłe robotnik, ciele wędze z nieba, tej czas i rolnikowi ustępować z płela. Tak gdywu pun sanca, a sandzigłe wela była najpłaciestwimu dwóźnikowi świętu. Nawetka łezę, Wtedy już składać zacianto kłepa zieta, niepełni jadą do stodoły. Chcesz musa z niezwyczajnej i letkłesce łełe.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
2: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego 1 stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
3: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
2: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
4: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
5: No pewnie, że jest lepiej.
2: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
6: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
2: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.

0: Przed południem w wielu regionach gęste mgły, potem dużo słońca, jedynie na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może miejscami pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy, przez 19 na przeważającym obszarze, do 22 na południu kraju.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
6: Reklama.
7: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
8: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część czwarta.
9: A może powiedzcie wszystkim jeszcze, jak wygląda plan dnia pasterza? Na wypasie.
10: Nie
9: Staszek, ja. O której, ale w maju jak wygląda?
10: No i tak, coś i po trzeciej, no. Pół do czwartej trzeba stać, no i stoi.
11: Ten, co pilnuje?
12: Wgania łowce do kosora. Oni przyjeżdżają.
10: No, a ten dojmy. Basa zaś musi też stanąć. No. Łognisko łospolić tam, wodę naloć do kotlika.

0: Bawiec na dłużej, nie? No bo mają więcej mleka.
1: No i na wiosnę trzy razy nawet chyba, nie?
0: Trzy razy.
2: A co robicie z tym mlekiem?
0: Co robią?
3: Łasypki
0: se.
3: Sery, łasypki.
0: Brędzę potestego, nie? No takie różne smakowe.
4: A czym się odsypek od brędzy różni?
0: Brędza jest zmielona, mielony ser. Jest bunt, on potem kwaśnieje i mieli się go i smaruje się go po kanapce. Nie kraje, bo

0: takie
1: się robi. Nie,
0: to jest takie, nie,
2: a wy jecie sami?
3: Nie, dobra,
4: zjemy, nie,
3: zjemy,
4: no, macie to os już, nie? No.
1: To jest łowcy.
0: Łosypek.
2: Prawdziwy.
1: No, prawdziwy.
3: Nie macie dość.
1: No. Ja raz to jest takie łosypki, nie?
2: Piękny. No.
5: Najważniejszą rzeczą dla owcy jest to, aby pasterz był przewidywalny. I dla owcy pasterz, który jest przewidywalny, to jest taki, któremu ona ufa i któremu wierzy i za którym podąża bez szemrania, bez ociągania się, bez jakichś własnych pomysłów. Owce, podobnie jak ludzie, są bardzo różne i przez te 6 dni widziałam wszystkie możliwe odcienie i kategorie zwyczajów, specyficznych upodobań, charakterów, ale też historii, bo owce też mają swoje historie, które powodują, że są jakieś. I to pięknie zauważyliśmy 5 dnia, właściwie już

0: Na takim finiszu odcinku całego, tego sześciodniowego, piątego dnia rano w naszym stadzie pojawiły się cztery nowe owce. Dlatego, że na trasie w pewnej miejscowości jakiś gospodarz, który bardzo dobrze zna tutaj Szczechowiczów, poprosił, żeby zabrać jeszcze jego pięć owieczek w ten redyk. Krótka trasa została do przejścia, więc zabierzcie, zabierzcie. No i zabraliśmy te owce. No i cztery owce z tych pięciu dość dobrze weszły w to stado i zaczęły ładnie iść i tak było widać, że no podążają. Natomiast jedna z tych owiec, najstarsza, no zachowywała się przedziwnie. Chodziła 30-40 metrów za stadem, rozglądała się na boki, w ogóle nie jadła prawie. Zatrzymywała się, patrzyła do góry, na boki, za siebie i wiesz, jak 50 raz biegniesz za taką owcą, żeby ją zagonić do stada, to już w pewnym momencie już masz dość. I tak rozmawiałam właśnie z Krzysztofem o tej owcy i się śmialiśmy trochę. No muszę powiedzieć z przykrością, że no już mieliśmy dość tej owcy i traciliśmy cierpliwość. I tak się trochę śmialiśmy z niej, czy ona jest pełnosprawna intelektualnie, ta owca. No bo dlaczego ta jedyna, po prostu, dlaczego ta jedyna no nie może w jakiś sposób dołączyć tego stada? No ile razy możemy po nią wracać, wiesz, nie? Ona nie potrafiła przejść jakiejkolwiek przeszkody. No była prosta rzecz, przejście przez rów. 2 metry, a ona nie mogła w to trafić. No i mówimy Staszkowi, który większą część tego rydyku właśnie prowadził te owce, o tym właśnie przypadku i się śmiejemy, że być może to jest owca, która ma jakieś ograniczone zdolności intelektualne. A Staszek, który ma doświadczenie kilkudziesięciu lat, bo od dziecka uczył się od swojego ojca seniora właśnie pasterstwa, popatrzył na tą owcę i powiedział tak. Posłuchajcie, to jest owca zagrodowa. Ona nigdy nie była na wolności. Ona zawsze dostawała gotowe jedzenie w postaci suchego, spleśniałego siana. I ona się tak zachowuje, ponieważ ona pierwszy raz w życiu w ogóle wyszła poza swoją zagrodę. Pierwszy raz w życiu może sobie wybrać, co będzie jadła i wybiera sobie ze świeżych rzeczy i nie wie, co wybrać, bo nie wie, co jest dobre, bo już nie pamiętała, jak to jest. No i tak z nią będzie. No i naszą radością było to, jak szóstego dnia owca chodziła za nami 5 metrów. A nie 20. Więc to wiesz co, to jest taka piękna historia właśnie o tym, jak nie wolno nikogo skreślać. Ale trzeba naprawdę, zanim się człowieka oceni, trzeba poznać historię. I dopiero jak poznaliśmy tą historię tej owcy, tej z piątego dnia właśnie, no to ja zrozumiałam, że to stado to jest po prostu organizm, w którym się wszystko dzieje. Ale mimo wszystko tam nie ma agresji w ogóle w tym stadzie. Tam nie ma agresji. Owce, to co powiedział mi Staszek, co było niezwykłe, powiedział, że to jest niezwykłe, że w stadzie owiec nie ma wykluczania się nawzajem. Tam jednak stado jest takim organizmem, który się akceptuje, który się wspiera.
1: Łowca ładnie odpoczywają, nie? Jest taki okres pół godziny, nie? I musi łowca ładnie odpocząć.
2: Tam była fajna trawa, popasły
1: się. Popasły się. One też muszą odpocząć, to one... Nie jest takie, że ona non-stop bije. Ona też musi... Taki człowiek, no, zjeł obiad, tu też kiedy se legną, nie? Na chwileczkę choć.
3: Jedne stoją, drugie leżą.
1: No, to różnie odpoczywają owce.
4: Jak chcą, nie? Jedna, raz, drugie.
5: No i co, jest ta twoja ulubiona gdzieś tutaj?
6: Jest.
5: Gdzie?
6: No nie wiem, czy ją uwidzicie. Widzicie? Jak jest tam biało, nie? Łowca.
5: Ta, co stoi taka w
6: no. I tam za nią widzicie taką jasną, siwą?
5: No.
6: No to ta moja.
5: Bo tamta jest taka szara następna, a to przed tą szarą, tak, stoi? To teraz się
6: przerywa. O, ta, no.
5: Fajnie. A dlaczego tak ją lubisz, tą szarą swoją? Co w niej takiego jest?
6: No ja ją se kupił. Ona mi się podobała u jednego gospodarza. To za kse ją wziął.
5: I za swoje pieniądze ją kupił.
6: No, za swoje.
0: Myślę, że to co innego się gdzieś we mnie pojawiło, to, że jakby zrozumiałam, że kochanie ludzi, których ci powierzono, jest najważniejszym zadaniem. I popatrzymy na biznes. To się w ogóle nie używa słowa miłość. To jest zakazane, to jest takie tabu, wiesz, nie? Ja bym chciała to tabu trochę, wiesz, zdjąć, nie? Bo na rozmowach rekrutacyjnych właśnie tak zdałam sobie sprawę z tego, to też mnie skonfrontowało, że powinno być takie pytanie do potencjalnego kandydata do rady nadzorczej na przykład, czy pan kocha ludzi, nie? Więc mnie to też skonfrontowało, że oczywiście ja jestem ludziolubem i wiedziałam, że jestem ludziolubem, jak jechałam, prawda, na ten redykt, ale lubię ci ludzi, A kochać ludzi to jest zupełnie coś innego, bo pasterz, gdyby tylko lubiał owce, to zostałby

hodowcą, ale ze względu na to, że on kocha to wszystko, co jest w pasterstwie i kocha w tym owce, dlatego jest skłonny do takich poświęceń. Jakby nie masz tej miłości do ludzi, to się nie poświęcisz im, nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności, tylko weźmiesz częściową odpowiedzialność za nich i za sprawy. I to zmienia całkowicie kształt przywództwa. Natomiast jak jest tam miłość, to nagle się okazuje, że masz większą pojemność na wysiłek, możesz więcej unieść, możesz więcej wziąć odpowiedzialności, zaczynasz mieć większe zaufanie do ludzi. Oczywiście przeżywasz też frustrację, rozczarowania i masz biznę, jasne. Pasterstwo nie jest różowe, to nie jest like a Barbie, tak, gdzie wszystko jest zawsze super. Też są rozczarowania, też są sytuacje trudne, kiedy trzeba rozstać się z owcą, która po prostu no, nie funkcjonuje w stadzie i nie prosperuje i obciąża innych i wtedy trzeba oczywiście rozwiązać ten problem, tak. No, takie sytuacje też są i też mi to opowiadali. Więc ta druga konfrontacja to jest konfrontacja właśnie w obszarze tego, co znaczy tylko lubić ludzi, a co znaczy kochać ludzi i z tego miejsca kochania ludzi przewodzić. To kolejna rzecz to jest to, że konfrontuje bardzo mocno chociażby ten aspekt, że w pasterstwie nie jesteś właścicielem ludzi, nie jesteś właścicielem ziemi, nie jesteś właścicielem owiec, nie jesteś właścicielem niczego. I to, co oni mówią, wiesz, jak nie jesteś właścicielem, to znaczy, że musisz jeszcze bardziej zadbać. A my w tym kontekście biznesowym mówimy odwrotnie. To są moi ludzie, to są moje etaty. Nie? Mam tyle i tyle ludzi zatrudnionych u mnie. Nie? A to nieprawda, to nie są nasi ludzie. To są ludzie, których nam powierzono z jakiegoś powodu. I naszą odpowiedzialnością jest sprawić, aby oni zrealizowali jakby maksymalnie to, do czego są zatrudnieni, do czego są powołani i mamy tworzyć im warunki. To jest to.

0: I już tutaj patrzy, widzi poniżej. A hop, co się tej łowcy już zaczyna dolegać, nie? No bo się nie pasie, nie? No i raz trzeba zaszczyki dać, lekarstwa podać jej.
1: I jak rozmawiałam w trakcie tych 6 dni ze Staszkiem, z Tadeuszem, z Krzysztofem, to tak wyraźnie słyszałam, że dla nich wolność w pracy pasterza jest tym, co najbardziej ich pociąga w tej pracy. I jak pasterz idzie przez wsie, przez góry i widzą go mieszkańcy, turyści, to dlaczego ludzie zatrzymują się i tak po prostu uśmiechają się do tego widoku pasterza z owcami i niektórzy robią zdjęcia, niektórzy robią filmy, ale wszyscy po prostu mają bardzo pozytywne uczucia, dlatego że widzą w tym wolność. I ludzie tęsknią za wolnością i poszukują tej prawdziwej wolności całe życie. I to podobnie jak owce. Owce też kilka miesięcy swojego życia zawsze czekają na ten moment wyjścia. Oczywiście boją się, nie wiedzą, czy dadzą radę. To jest 6 dni, to jest 150 kilometrów. Ja sama ledwo dawałam radę owce po zimie. Też mimo tego, że one są stworzone do takich podróży, bo to jest polska owca górska, która ma w swoich genach i DNA bieganie po górach. No ale jednak one po zimie no, troszeczkę są słabsze. No ale tutaj, żeby do tego terenu dojść, do tej Soblówki i spędzić tam 6 miesięcy wspaniałych aż do połowy października, bo te stado wraca dopiero w połowie października, no to trzeba jednak tego wysiłku dać siebie dużo i pokonać trochę różnych obaw. Ale idą w ten redyk, bo tęsknią za tą wolnością i wiedzą, że do tej wolności ten pasterz im ich doprowadzi. I zresztą, gdybyś ty zobaczył ostatni odcinek przed Soblówką, jak wyglądał. Ja po prostu żałuję, że ja nie nagrałam już, bo ja nie miałam baterii już w telefonie w tego dnia niestety, ale posłuchaj, owca rozpoznaje, że to już jest ostatni odcinek, te, które chodzą regularnie, bo one chodzą w kwietniu i w październiku, nie? Więc jakby te, które chodzą regularnie w któryś rok, no to one rozpoznają, że to zaraz jest ich ten raj, nie? Więc po prostu słuchaj, nagle stado zmienia kierunek, samo się steruje, słuchaj, zaczynają podchodzić w prawo, w lewo i do góry. Ja mówię, Staszek, one ci skręcają. A on mówi, no bo tam mamy iść, nie? Czyli zobacz, na ostatnim odcinku pasterz odpuszcza już prowadzenie, bo widzi, że one już wiedzą, gdzie iść. I on sobie tam z boku idzie, już tam w ogóle wolno sobie szedł, przecież on szedł wtedy 20 kilometrów już, nie? Tego dnia, albo i więcej, słuchaj. I przez 6 dni, nie? Więc przejmują dowodzenie, kontrolę przejęły, poszły, słuchaj, my tylko tam za nimi, wiesz, gdzieś tam z boku. No i wbiegły na tą swoją ukochaną polanę, na Soblówkę. Na tej Soblówce oczywiście jest ich dom i z tej Soblówki one codziennie sobie wyruszają na takich 6 różnych wzgórz, bo tam właściwie już za tym pasmem jest Słowacja już, także tak

0: że, ale teren jest ogromny i naprawdę fantastyczny dla owiec. Bardzo taki rozległy teren, niewielka liczba domostw w ogóle, więc tam te miejsce jest świetne do wypasu. No i obok są te szlaki turystyczne na tą górę wielką, rycerzową, nie? Także super.
1: No a jak, gdzie piją owce?
2: No to w Płotocku się napiją. Mają, płetycki mają. Jak rano rosa jest, one tą trawę jedzą z rosą. No to się im tak płetę nie chce pić. A teraz tak mało owce już piją. W lecie, kiedy tak upałe są po 30 stopni, no to... Tu tutaj się idzie po taki... Po, i wybiera się im taki teren, co by się... dużo wody jest, więcej. One sobie tak przechłodzą, zaj się napiją, zaj się popasą. Aj se legną. No i to jest, no i wełna i chroni, nie? Przed dyscymi, przed słonkiem i chroni, co by ich nie przypoleło, nie? W lecie, tak, teraz, no to zaś nie, ale przed dyscymi chroni, to dysk to tam do skóry nie dochodzi.
1: Ma swoją temperaturę.
2: No, jak leje, tu one są właśnie takie łowce, widzisz? Tak, jak tu widzisz, no. Leje dysk i ona se płyta, to woda se skapuje, tu se skapuje, tu se skapuje. Tam troszeczkę jakłeczkę dojdzie tam do skóry, nie? Bo jak już mocno leje, to zaś się oczepią i znowu to woda skapuje. Czy jak jest ciepło, to jest upałe, to tak samo i kto wełna chroni, od słonka.
3: To czasami to one się chowały, nie?
2: Akceptowałem. No a reszta jak jest gorąco, tak po 30 stopni i coś, to, no to się idzie w takie tereny, jaka jest więcej cienia, nie? Dużo wody, żeby se zaś popijały, popasą się, zaś se do cienia wlezą. No bo nie będzie z ich, jak słonko świeci 30 stopni, no to nie będzie z ich trzymał na słonku całe, co z nie, no bo to, no składa, no. Stój zej ty, słonku.
4: Była to czwarta część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania piątej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
5: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami.

0: Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFlor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl. Reklama.
2: Chwała. Kiedy mówię słowo chwała, jaki obraz przywodzi ci to na myśl? Sportowca wygrywającego złoto na olimpiadzie? Jezus wchodzi na górę z trzema uczniami i na ich oczach zostaje przemieniony. Jego ubrania stają się oślepiająco białe, jest otoczony obłokiem chwały. Gdybyśmy tam byli, powaliłoby nas z wrażenia. Z pewnością Piotr, Jakub i Jan byli w szoku. Mam wrażenie, że łatwo nam słuchać miłych opowieści o Jezusie, odmawiać pacierze i śpiewać sympatyczne piosenki o chwale, ale zastanawiam się, jak byśmy zareagowali, gdybyśmy tak naprawdę zostali skonfrontowani z Bożą chwałą. Zastanawiam się, jak by to wpłynęło na nasze życie. Czy nasze serca byłyby wypełnione podziwem wobec chwały Boga i czy to zmieniłoby naszą perspektywę życia? Jezus, Bóg, jest Bogiem najwspanialszej chwały. I pewnego dnia Ty i ja znajdziemy się na tej górze, żeby zobaczyć ją na własne oczy.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
4: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy, z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
5: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
4: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
6: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
4: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polje w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce po grom w wykonaniu Anglii, wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub niewielkie zachmurzenie. W północnej połowie kraju może padać deszcz. Na termometrach od 16 do 23 stopni.
7: Norda.

0: radość z rozkwitu. Cieszę się, gdy widzę, że ludzie robią to, do czego zostali stworzeni, że działają zgodnie ze swoim powołaniem. Weźmy na przykład znakomitego muzyka czy utalentowanego sportowca, albo kogoś, kto potrafi mądrze troszczyć się o innych. Człowieka, który wie, jak kierować dużą organizacją, żeby wszystko grało, a ludzie byli zadowoleni, że tam pracują. Nie przestaje mnie zdumiewać, ilekroć widzę, jak ktoś odkrywa swój talent, to coś, co nadaje jego życiu smak i sens. To prawdziwa łaska, że Bóg stworzył nas w taki sposób i udzielił nam tych darów. To niezwykły zamysł, że każdy z nas może czerpać tyle dobrego dzięki talentom i zdolnościom innych, a nie tylko dzięki własnym umiejętnościom. Owszem, nieraz ulegamy głupiej pokusie porównywania się z innymi. Ja tak nie potrafię. Oczywiście, że nie. Nie po to zostałeś stworzony. Zostaliśmy stworzeni, aby być sobą, a nie innymi. Aby rozwijać swój potencjał zakodowany w naszym DNA. Pozwól więc, że zapytam. Jak przeżywasz swoje życie?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama.
3: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
2: Reklama.

0: Moc do zmiany. Czasami myślimy sobie, że nic już się nie zmieni. Jest coś, co doskwiera nam od lat. Relacja, potrzeba, zranienie. I nigdy to się nie zmieni. Jezus schodzi z góry i napotyka tłum. Niektórzy z Jego uczniów próbują wyrzucić demona z małego chłopca. Wygląda na to, że nie potrafią. Tata tego chłopca przychodzi do Jezusa i mówi: czy możesz coś zrobić? Wyobraź sobie, jak ten człowiek się czuł. Słyszał wcześniej o cudach Jezusa. Ale czy ten Jezus uczyni cud dla niego? Czy uczyni on cud dla ciebie? Dla mnie? Tamtego dnia Jezus wypędził tego demona. Chłopiec został uzdrowiony. Właściwie uderza mnie, że ani razu Jezus nie odmówił cudu komuś, kto przyszedł do niego z prośbą, z najmniejszą nawet wiarą. Ani razu. Ale przecież nic się już u mnie nie zmieni. On robi cuda dla innych ludzi, nie dla mnie. Ten Bóg, ten Jezus, On jest mocą do zmiany.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama.

0: Norda FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: słowa. Któregoś dnia natknąłem się na niezwykłe zdjęcie. Jego autorem jest Ken Duncan i zdjęcie przedstawia Górę Błogosławieństw, czyli miejsce ewangelicznego kazania na górze. Przeżyłem zdumienie. Bo czytać o tym to jedno, ale zobaczyć to zupełnie coś innego. Niezwykły widok. Wschód słońca. Łagodne zbocze, usiane morzem żółtych kwiatów, spływa łagodnie ku tafli jeziora Galilejskiego. A na niebie rozgrywa się niesamowity barwny spektakl. To na zboczu tej góry Jezus wygłosił swoje wywrotowe kazanie. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Widok tej ziemi zapiera dech w piersiach i jest wart miliony. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Piękno stworzenia, które możemy oglądać na tym zdjęciu, sprawia, że zastanawiam się, jaki musi być stwórca tego wszystkiego. Morze żółci w trawie, smugi różu i fioletu odważnie roztarte na niebie. To niezwykłe. Nie rozległ się głos z nieba. To kazanie zostało wygłoszone na ziemi. Na tej ziemi. Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Reklama.

0: na pewnym gruncie. Według pewnych badań w ciągu ostatniego miesiąca 2/3 ludzi się modliło. 2/3, jak to? Może bywają to modlitwy wynikające z desperacji lub poczucia obowiązku. Ale ilu z nas tak naprawdę kiedykolwiek odkryło cudowność i rozkosz modlitwy? Ilu zakosztowało prawdziwej mocy modlitwy? Wiesz, co się stało, kiedy zacząłem się modlić na poważnie? Bóg zaczął odpowiadać. I teraz wciągnąłem się w to. Bo kiedy się modlę, mam tę cichą pewność, takie głębokie poczucie pokoju i radości. Jest to coś dostępnego dla mnie tylko wtedy, gdy każdego dnia poświęcę kilka minut na modlitwę. Wtedy nie ma znaczenia, czym zaskoczy mnie życie. Moje stopy są na pewnym gruncie. W moim życiu dzieje się mnóstwo rzeczy. I nie wiem, jak się one rozwiążą. Po prostu nie wiem. Ale On wie. Jestem tego pewien. Bo kiedy modliłem się dziś rano, Bóg wypełnił moje serce czymś, czego nawet nie potrafię opisać.
1: Henryk Dedo.

0: kropla wieczności.
1: Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
6: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Reklama.
7: Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
8: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
7: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
9: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
10: Aby dawno powinien spać, jakby rząd opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
7: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie. Najpogodniej na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju z kolei może pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii

0: plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
0: Reklama. With the icon.

0: Radia Norda FM.
1: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
2: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
3: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
1: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6. Maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 19 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu. No i tam najwięcej słońca, na północnym wschodzie może padać deszcz.
0: Norda.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczne.

0: dynamiczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Ja Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
1: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
0: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
2: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
0: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10. Najwięcej słońca na południowym wschodzie i tam też najcieplej, 22-23 stopnie. Na przeważającym obszarze kraju 19, na północy 16-17 i tam może pokropić deszcz.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.
4: Rozmowy z Łukaszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety od 1 do 4. Wiele osób podjęło się już opisu wydarzeń, które dokonały się wśród nas, zgodnie z tym, co przekazali naoczni świadkowie. Byli oni świadkami tych wydarzeń od samego początku i zostali powołani do służby słowa. Ja też uznałem za właściwe wszystko dokładnie zbadać i wiernie ci opisać, czcigodny Teofilu, abyś nabrał pewności, że to, czego cię nauczono,

Jeśli kiedykolwiek udało się człowiekowi napisać książkę, która zawierała dobre wiadomości dla każdego człowieka, to z całą pewnością dr Łukasz był tą osobą. Kluczowym przesłaniem jego księgi jest stwierdzenie: Syn Człowieczy przyszedł właśnie po to, aby szukać i ratować tych, co zginęli. Przedstawia Jezusa jako Syna Człowieczego, pełnego współczucia, który przyszedł, by żyć wśród grzeszników, by ich kochać, pomagać i by za nich umrzeć. W tej wędrówce przez Ewangelię spotkamy pojedyncze osoby, jak i całe tłumy. Poznamy kobiety i dzieci, a także mężczyzn. Spotkamy się z bogatymi i z biednymi, ze świętymi i z grzesznikami. Jego księga jest dla każdego, gdyż Łukasz kładzie nacisk na uniwersalność zbawienia osoby Jezusa Chrystusa. Nie bójcie się, przynoszę wam dobrą nowinę, wielką radość dla wszystkich ludzi. Doktor Łukasz jest trzykrotnie wymieniany w Nowym Testamencie. Prawdopodobnie był poganinem i z zawodu był lekarzem. Być może z tego powodu rozpoczął swoją Ewangelię od szczegółowego opisu narodzin dwóch bardzo ważnych niemowląt. To dlatego podkreślał współczucie Chrystusa wobec cierpiących ludzi. To, co napisał, pochodziło z umysłu ścisłego historyka i serca współczującego lekarza.

Ewangelia Łukasza została napisana dla Teofila. To greckie imię oznacza każdego, kogo kocha Bóg. Teofil najprawdopodobniej był przedstawicielem rzymskiej władzy, który zaufał Chrystusowi i teraz potrzebował utwierdzenia w wierze. Życie i nauczanie Chrystusa było tak ważne, że napisano na ten temat wiele książek, ale nie można było ufać wszystkiemu, co w nich napisano. Łukasz napisał swoją Ewangelię po to, by jej czytelnicy mieli obiektywny, zgodny z rzeczywistością wgląd w życie, służbę i nauczanie Jezusa Chrystusa. Łukasz dokonał dokładnej selekcji materiału, wysłuchał wielu naocznych świadków i tych, którzy zwiastowali Ewangelię o Jezusie Chrystusie.

Co więcej, w swojej pracy był prowadzony przez Ducha Świętego. Ewangelia według świętego Łukasza zawiera wiele bardzo cennych informacji, których nie dostarczają nam pozostałe Ewangelie. Wspomnę chociażby historię Zacheusza i Elżbiety, zwiastowanie anioła. Praktycznie dwa pierwsze rozdziały tej Ewangelii zawierają tak zwane dobro własne Łukasza, ale są jeszcze inne fragmenty tego typu. Na przykład spotkanie Jezusa z Zacheuszem, podobieństwo o faryzeuszu i celniku, wędrówka dwóch uczniów do Emaus, opowieść o bogaczu i Łazarzu, przypowieść o synu marnotrawnym. To są fragmenty Nowego Testamentu, za które chrześcijanie są szczególnie wdzięczni. Wszystkie znajdujemy w Ewangelii św. Łukasza.

pierwszych słowach swojej księgi Łukasz daje nam bardzo zwięzły opis tego, co stanowi naturę Ewangelii. Nazywa to opisem wydarzeń, które dokonały się wśród nas. Ewangelia jest opisem faktów dotyczących osoby i życia Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo jest religią opartą na faktach. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Pierwsi chrześcijanie nie występowali z uczonymi elaboratami wydumanymi z systemami abstrakcyjnych doktryn i zasad. Oni byli zainteresowani opowiedzeniem ludziom faktów. Poszli na cały ówczesny świat z wdzięcznością, że Syn Boga przyszedł na ziemię, że żył dla nas, umarł za nas i zmartwychwstał. Ewangelia, gdy ją zwiastowano po raz pierwszy, była prostsza i przystępniejsza niż to, co z nią robią współcześni chrześcijanie. Po prostu była historią Chrystusa. Każdemu z nas przyda się więcej prostoty w naszej osobistej relacji i kontakcie z Chrystusem. Oby Chrystus był dla nas źródłem życia, oby pragnieniem naszej duszy było życie dla Niego i lepsze poznawanie Go każdego nowego dnia. Właśnie tak apostoł Paweł pojmował swoje chrześcijaństwo. Dla mnie życie to Chrystus. Ewangelista Łukasz maluje przed nami wspaniały obraz pozycji apostołów w pierwszym kościele. Nazywa ich naucznymi świadkami i sługami słowa. W tym określeniu apostołów zawarta jest spora dawka pokory. Brak w nim tego tonu, który promuje i wywyższa człowieka. Niestety, ten ton zbyt głośno pobrzmiewa we współczesnym kościele. Ewangelista Łukasz nie obdarza apostołów żadnymi tytułami. Określa ich jako naocznych świadków. Oni po prostu mówią ludziom o tym, co widzieli i słyszeli. Są to słudzy słowa, którzy za swój najwyższy zaszczyt uznali przekazywanie wiadomości o Bożej miłości wobec świata. Apostołowie zwiastowali historię krzyża. Gdyby o takie zaszczyty zabiegali kapłani, pastorzy, nauczyciele, biskupi, misjonarze, historia Kościoła z pewnością potoczyłaby się trochę inaczej. Warto o tym pamiętać i weryfikować zgodnie z tą prawdą swoje życie i postępowanie.

0: Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama.

0: niemal całego kraju, bo 14 województw łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
1: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora, lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
2: Wykorzystali właśnie logo identyfikacji takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
0: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem 4-krotnie, wygrał tylko raz. Maksymalnie 17 stopni na Podlasiu, 19 w Trójmieście i w Wielkopolsce, 20 na Lubelszczyźnie, 21 w Małopolsce, 22 na Górnym Śląsku. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może padać deszcz. Wieczorem pojawią się gęste mgły.
3: Norda.

Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy, na co uważać. Będzie też, jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą nie

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Słyszeliście?
3: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM.
1: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują, montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest

0: dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
1: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
2: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
1: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może pokropić się deszcz. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście i w Wielkopolsce, 21 na Podkarpaciu, 22 na Śląsku.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

słuchać Radia Norda FM.

0: Presencja Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
3: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy, ponad miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzamiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
4: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
3: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana

0: za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
1: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
0: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Minaur. Bez gęstych mgieł w nocy, niektóre powiaty na południu i północnym wschodzie kraju. W pozostałej części miejscami widoczność może spaść nawet poniżej 200 metrów. W większości regionów od 6 do 11 stopni.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Słyszeliście?
6: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
7: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama. Świat według rąk.

0: Witaj też bardzo serdecznie, moi dobry dzień, a dziś to jem da wiele razy, co powtarzam i to śpiewające, które przeszło mnie do bani za reklamowacka szepci, a kasiebów, jak belne brytków, a brytmanów do wzyńcy. Tak tej poslechej ta. Chcę tebe, chłopie, kasiepka, kasiepka, kasiepka do chio. Kasiepka je mądre, chłec trocha przesądne, kasiepka, kasiepka do chio. Chcę tebe, białkłe, kasieba, kasieba, kasieba do chio. Błe kasieb, błe gaty, faktyre za placy, kasieba, kasieba do chio. Chcę tebe, chłopie, kasiepka, kasiepka, kasiepka do chio. Kasiepka je w sztyndze, łykłe chatce w szyndze, kasiepka, kasiepka do chio. Chcę tebe, białkłe, kasieba, kasieba, kasieba do chio. Czy kasieb zżywłe, czy to serce klekłece, kasieba, kasieba do chio. Chcę tebe, chłopie, kasiepka, kasiepka, kasiepka do chio. Kasiepka jak murze, to w jedno płemujże, kasiepka, kasiepka do chio. Chcę tebe, białkłe, kasieba, kasieba, kasieba do chio. Błe kasieb derch młeże, łekłeś dy dnia płeże, kasieba, kasieba do chio. Nejo, a tere kąsk słówków kasiepka, kaszubka, kasieb, kaszub, błegaty, bogaty, doch, przecież, w sztyndze, w stanie, w szyndze, wszędzie, z drzwi, patrzy, klekłece, tu bije, murze, może, płemurze, pomoże, derch, ciągle, wciąż. Jo, i teło je wam a wszedźcim rzecza, żeby wam mgla łech każdy płeże móc. A tere co? Tere do uciecy za tydzień. Czym ta co cepla zdrów? Płe zdrówści silum, waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Słyszeliście?
1: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
2: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
3: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę w związku. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
4: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
2: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
1: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. Siedem książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu.

0: tytułu oraz laureata nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę. W nocy w większości regionów od 6 do 11 stopni, nad samym morzem miejscami nawet 12, ale w kotlinach bieszczadzkich lokalnie tylko 0. W większości kraju gęste mgły, lokalnie widoczność może spaść poniżej 200 metrów.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
2: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
3: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
2: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności, niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
4: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
2: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilino Polje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45. O poranku w wielu regionach lokalnie gęste mgły, widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Potem i chmury i słońce, ale raczej nie powinno padać. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.
0: Norda.

0: Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
4: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
5: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
6: Można było to szybciej zrobić, tak.
4: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
7: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
4: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
3: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł, 98 7,59 a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena French i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami dość gęste mgły. Na termometrach od 15 do 20 stopni, cieplej na krańcach zachodnich oraz lokalnie na południowym wschodzie, tam nawet 22.
0: Słuchajcie radia Norda FM.

0: z nich.
1: Autopromocja.
0: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja.

0: sklepów się zamyka.
1: Ale spokojnie, Lux Floor zostaje! Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji.

0: Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
2: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.
2: Demonstracje aktywistów pod resortem rolnictwa w sprawie rozmiaru kojców, a we Francji śledztwo po protestach licealistów. Zajrzymy też na Bałkany. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z bośniakami. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa protestowały dziś organizacje prozwierzęce. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna czy owczarka niemieckiego.
3: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe?
2: Pytali urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze nie zapadła, trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Odblokowana po kilku godzinach autostrada A2 w rejonie miejscowości Łukowisko na Lubelszczyźnie. Doszło tam wcześniej do śmiertelnego wypadku. Motocyklista uderzył w tył ciężarówki, zginął na miejscu. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
4: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
2: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. Nasi piłkarze już w Bośni i Hercegowinie jutro zagrają z tamtejszą reprezentacją w trzeciej kolejce Ligi Narodów. O zwycięstwo będzie ciężko, mówi bramkarz polskiej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomina o ostatnim spotkaniu z Bośnią w Warszawie, gdzie padł remis.
5: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać. Po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony o niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
2: Na półmetku Polska z 4 punktami zajmuje trzecie miejsce w grupie B4 Ligi Narodów. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, Rumuni mają 0 punktów. Noc w większości regionów z mgłami. Widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Na przeważającym obszarze od 6 do 11 stopni, nad samym morzem nawet 12, ale w Kotlinach Bieszczadzkich lokalnie tylko 0.
0: Norda.

0: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
1: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część czwarta.
2: A może powiedzcie wszystkim jeszcze, jak wygląda plan dnia pasterza? Na wypasie. Staszek, o której...

0: cyberkaretkę na pomoc szpitalom, od tego zaczniemy. Potem mosty w Kijowie na celowniku Rosjan. Będzie też o poszukiwaniu pewnego dużego kota. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
1: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Marcin Starzec.
2: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian.
0: Serwal sawannowy poszukiwany. Duży kot uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw jest łagodny. Niemniej, jeśli go zobaczymy, lepiej od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Od jutra do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic muszą przygotować się na spore utrudnienia. W związku z remontem z ruchu między węzłami Kutno-Wschód a Piątek będą wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. O poranku jeszcze lokalnie dość gęste mgły. Potem na zmianę chmury i słońce, choć przewaga tego drugiego. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Love you, baby.
1: Autopromocja.
2: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
3: Rozmowy z Łukaszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety od 1 do 4. Wiele osób podjęło się już opisu wydarzeń, które dokonały się wśród nas, zgodnie z tym, co przekazali naoczni świadkowie. Byli oni świadkami tych wydarzeń od samego początku i zostali powołani do służby słowa. Ja też uznałem za właściwe wszystko dokładnie zbadać i wiernie ci opisać, czcigodny Teofilu, abyś nabrał pewności, że to, czego cię nauczono,

Jeśli kiedykolwiek udało się człowiekowi napisać książkę, która zawierała dobre wiadomości dla każdego człowieka, to z całą pewnością dr Łukasz był tą osobą. Kluczowym przesłaniem jego księgi jest stwierdzenie: Syn Człowieczy przyszedł właśnie po to, aby szukać i ratować tych, co zginęli. Przedstawia Jezusa jako Syna Człowieczego, pełnego współczucia, który przyszedł, by żyć wśród grzeszników, by ich kochać, pomagać i by za nich umrzeć. W tej wędrówce przez Ewangelię spotkamy pojedyncze osoby, jak i całe tłumy. Poznamy kobiety i dzieci, a także mężczyzn. Spotkamy się z bogatymi i z biednymi, ze świętymi i z grzesznikami. Jego księga jest dla każdego, gdyż Łukasz kładzie nacisk na uniwersalność zbawienia osoby Jezusa Chrystusa. Nie bójcie się, przynoszę wam dobrą nowinę, wielką radość dla wszystkich ludzi. Doktor Łukasz jest trzykrotnie wymieniany w Nowym Testamencie. Prawdopodobnie był poganinem i z zawodu był lekarzem. Być może z tego powodu rozpoczął swoją Ewangelię od szczegółowego opisu narodzin dwóch bardzo ważnych niemowląt. To dlatego podkreślał współczucie Chrystusa wobec cierpiących ludzi. To, co napisał, pochodziło z umysłu ścisłego historyka i serca współczującego lekarza.

Greckie imię oznacza każdego, kogo kocha Bóg. Teofil najprawdopodobniej był przedstawicielem rzymskiej władzy, który zaufał Chrystusowi i teraz potrzebował utwierdzenia w wierze. Życie i nauczanie Chrystusa było tak ważne, że napisano na ten temat wiele książek, ale nie można było ufać wszystkiemu, co w nich napisano. Łukasz napisał swoją Ewangelię po to, by jej czytelnicy mieli obiektywny, zgodny z rzeczywistością wgląd w życie, służbę i nauczanie Jezusa Chrystusa. Łukasz dokonał dokładnej selekcji materiału, wysłuchał wielu naocznych świadków i tych, którzy zwiastowali Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Co więcej, w swojej pracy był prowadzony przez Ducha Świętego. Ewangelia według świętego Łukasza zawiera wiele bardzo cennych informacji, których nie dostarczają nam pozostałe Ewangelie. Wspomnę chociażby historię Zacheusza i Elżbiety, zwiastowanie anioła. Praktycznie dwa pierwsze rozdziały tej Ewangelii zawierają tak zwane dobro własne Łukasza, ale są jeszcze inne fragmenty tego typu. Na przykład spotkanie Jezusa z Zacheuszem, podobieństwo o faryzeuszu i celniku, wędrówka dwóch uczniów do Emaus, opowieść o bogaczu i Łazarzu, przypowieść o synu marnotrawnym. To są fragmenty Nowego Testamentu, za które chrześcijanie są szczególnie wdzięczni. Wszystkie znajdujemy w Ewangelii św. Łukasza.

pierwszych słowach swojej księgi Łukasz daje nam bardzo zwięzły opis tego, co stanowi naturę Ewangelii. Nazywa to opisem wydarzeń, które dokonały się wśród nas. Ewangelia jest opisem faktów dotyczących osoby i życia Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo jest religią opartą na faktach. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Pierwsi chrześcijanie nie występowali z uczonymi elaboratami, wydumanymi z systemami abstrakcyjnych doktryn i zasad. Oni byli zainteresowani opowiedzeniem ludziom faktów. Poszli na cały ówczesny świat z wdzięcznością, że Syn Boga przyszedł na ziemię, że żył dla nas, umarł za nas i zmartwychwstał. Ewangelia, gdy ją zwiastowano po raz pierwszy, była prostsza i przystępniejsza niż to, co z nią robią współcześni chrześcijanie. Po prostu była historią Chrystusa. Każdemu z nas przyda się więcej prostoty w naszej osobistej relacji i kontakcie z Chrystusem. Oby Chrystus był dla nas źródłem życia, oby pragnieniem naszej duszy było życie dla Niego i lepsze poznawanie Go każdego nowego dnia. Właśnie tak apostoł Paweł pojmował swoje chrześcijaństwo. Dla mnie życie to Chrystus. Ewangelista Łukasz maluje przed nami wspaniały obraz pozycji apostołów w pierwszym kościele. Nazywa ich naocznymi świadkami i sługami słowa. W tym określeniu apostołów zawarta jest spora dawka pokory. Brak w nim tego tonu, który promuje i wywyższa człowieka. Niestety, ten ton zbyt głośno pobrzmiewa we współczesnym kościele. Ewangelista Łukasz nie obdarza apostołów żadnymi tytułami. Określa ich jako naocznych świadków. Oni po prostu mówią ludziom o tym, co widzieli i słyszeli. Są to słudzy słowa, którzy za swój najwyższy zaszczyt uznali przekazywanie wiadomości o Bożej miłości wobec świata. Apostołowie zwiastowali historię krzyża. Gdyby o takie zaszczyty zabiegali kapłani, pastorzy, nauczyciele, biskupi, misjonarze, historia Kościoła z pewnością potoczyłaby się trochę inaczej. Warto o tym pamiętać i weryfikować zgodnie z tą prawdą swoje życie i postępowanie.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja.